sa wini oji fwa oji kwa Ewa ni mwche na mambo Ewa ni mwche na mambo Ewa ni mwche na mambo